Akuticho pane chachingobwela chosatoposimira chitu kuti aifunika umaposima chitu kuti apofuna kupata kupata ndi kuimba kumeneko kwafula zaunogeira chonotalowela njiko la malawi akuti chuma kaposola auje kaposola auje kaposola auje mukhala olemela kuti chuma chimenecho nkamadya chamwazi chimakoma.

17 horas ndi 31 minutos, tabela kuno kwathu kuniyasa muno Antonio Lixinga, kuimba kwa Agostinho, Simon Fontes ndi Boyline, akuti akakowa.